pastelowe, samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, bez mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

To jest Radio Centrum.

0: autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z nim wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

z lupami. I wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

0: informacja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
2: Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: autopromocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej rokowiście!

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
0: Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście!

0: Radio Centrum.
1: It's the only thing that slowly stops the air.

0: Wersja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Centrum.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

mama, she got it sticking in the cameraman.

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w Centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98.2 FM. Konisz własne.
2: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Centrum.
4: Najwięcej lokal w mieście!

0: sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Autopromocja.
2: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
3: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
4: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

będą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
1: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: całej Polsce nie ma bardziej sportowego miasta. Jesteśmy zawsze w centrum sportowych wydarzeń. Relacje, wywiady, informacje z pierwszej ręki. Lublin to sport. W każdą niedzielę od godziny 19 na 98,2 FM. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej sportu w mieście.
1: Niedziela, godzina 19. Słońce już powoli przygasa, natomiast antena Akademickiego Radia Centrum już za moment rozgrzeje się do czerwoności od startującego właśnie programu Lublin to Sport, w którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia ze świata lubelskiego sportu i nie tylko. Przed mikrofonami Filip Lech
2: oraz Bartłomiej Płoszaj, przy radiowej konsolecie natomiast niezmiennie Mateusz Wiak. Będziemy z wami do godziny 20. Dzisiejszy dzień to imieniny Sławomira, Weroniki, Andrzeja, Antoniny i Pascha. Kalisa. Życzymy każdemu z osobna wszystkiego, co najlepsze.
1: Oprócz tego 17 maja w kalendarzu świąt nietypowych ma kilka ciekawych patronatów. Dwa z nich z pewnością można nawiązać do miejsca, w którym obecnie się znajdujemy. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu oraz Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji.
2: Pierwszy z nich zostało uchwalone w 1967 roku przez papieża Pawła VI. Oficjalnie data święta ustalona jest na 24 stycznia, natomiast w wielu krajach dzień ten obchodzi się w trzecią niedzielę po Wielkanocy, która tym razem wypadła 17 maja. Co roku wygłaszane jest także orędzie przez papieża, który ma także za zadanie wybrać hasło przewodnie. Tym razem brzmi ono: chronić ludzie, głosy i twarze.
1: Drugie ze świąt ma nieco dłuższą historię, która sięga aż 1865 roku. Miało ono na celu upamiętnienie powstania Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego. Obchody zostały zapoczątkowane przez organizację ONZ.
2: Nie wybaczylibyśmy sobie, gdybyśmy nie znaleźli także ważnych dla naszego kraju wydarzeń związanych ze sportem. 42 lata temu PKO ogłosił, że polscy sportowcy nie pojawią się na Igrzyskach Olimpijskich organizowanych w Los Angeles w 1984 roku. Na początku zawody zostały zbojkotowane przez Związek Radziecki, a w ślady Sowietów poszło większość państw socjalistycznych. Tym samym reprezentacja Polski wystąpiła w alternatywnym turnieju Przyjaźń 84.
1: Ciekawe, wyniki były w wielu dyscyplinach o wiele lepsze niż podczas igrzysk w Ameryce. Pobito także 48 rekordów świata. Łącznie nasza kadra zdobyła 57 medali, w tym 17 złotych.
2: Mieliśmy także jeden lubelski akcent. W gronie brązowych medalistów w turnieju szczypiornistów znalazł się Krzysztof Stefanowicz, urodzony w Zamościu, będąc także wychowankiem tamtejszej Padwy. Myślę, że przyjęliśmy całkiem dużą dawkę nowych wiadomości, a więc czas nieco rozładować atmosferę, czyli suchar na dziś. Filip, czy wiesz, co robi Arka w garderobie?
1: Nic mi nie przychodzi do głowy.
2: Przymierza.
1: No i teraz to, co tygryski lubią najbardziej. Wracamy do sportu, a konkretniej do wydarzeń, które usłyszycie dzisiaj w programie.
3: Cieszę się z tego comebacku mojego zespołu.
2: Motor Lublin rzutem na taśmę zremisował z Krakowią.
4: To, co dziewczyny pokazały, charakter w obronie i przede wszystkim też mądrze pograły w ataku, to, co chcieliśmy, to jest siła tego zespołu.
1: Szczypiornistki PGE MKSL Volt Lublin pozostają w walce o złoto, wygrywając ostatnie domowe spotkanie.
5: Wiemy, że zawiedliśmy i siebie, i kibiców.
2: Górnik Łęczna wraca po 6 latach na najniższy poziom centralny w Polsce, a więc do drugiej ligi.
1: Powiemy także o trwającym meczu żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin.
2: O tym wszystkim usłyszycie już za moment. Teraz przedstawimy wam informacje z całego świata sportu.
6: Piłka nożna.
2: Spośród wszystkich top 5 lig Europy kibice czekają na mistrza tylko w jednym państwie. Mowa tutaj o angielskiej Premier League, gdzie o złoto nadal walczy Arsenal razem z Manchesterem City. Do końca rozgrywek pozostały zaledwie 2 kolejki. Arsenal jutro zagra ze spadkowiczem, a więc Burnley. Dzień później Manchester City zmierzy się z 6 w tabeli Bournemouth.
1: O 18.30 rozpoczęło się natomiast spotkanie West Hamu z Newcastle. Młoty są obecnie w strefie spadkowej, a do pozycji bezpiecznej okupowanej przez Tottenham brakuje im zaledwie 2 punktów.
2: W Hiszpanii należy wyróżnić 2 spotkania. O 19 wystartował mecz Atletico Madryt z Gironą. Jest to tym samym pożegnalny mecz Antoine Griezmana ze stadionem Metropolitano. Francuz po sezonie opuszcza klub z Madrytu. Dzisiejsze spotkanie będzie meczem numer 500 w barwach Atletico dla Griezmana.
1: o 21.15, natomiast zaplanowano mecz FC Barcelony z Betisem, w którym to Robert Lewandowski po raz ostatni zagra w barwach Blaugrany na Camp Nou. Polski napastnik ogłosił w swoich mediach społecznościowych, że kończący się sezon będzie jego ostatnim jako piłkarz Barcelony. Nieoficjalnie mówi się o ofertach z USA, Arabii Saudyjskiej oraz Włoch.
2: Zajrzyjmy także do naszych krajowych rozgrywek, gdzie także nie brakuje emocji. Raków Częstochowa wygrał z Piastem Gliwice 3-1, zapewniając sobie miejsce w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Ważny krok do gry w eliminacjach wykonał także GKS Katowice, remisując z Jagiellonią Białystok 2-2. Do walki o rywalizację w Europie dołączyła się Legia Warszawa, która aktualnie mierzy się z Lechią Gdańsk, będącą w strefie spadkowej. Na stan z 78 minuty mamy remis 1-1. W 11 minucie meczu bramkę premierową w całym spotkaniu zdobył Jean-Pierre Nsame, natomiast na odpowiedź Lechii Gdańsk musieliśmy czekać do minuty 63, kiedy to na listę strzelców wpisał się Tomasz Bobczek, słowacki napastnik. Aktualnie, jeśli chodzi o tabelę strzelców, zajmuje pozycję numer 2 z 18 trafieniami na przełomie całego sezonu. Jest on za plecami napastnika Motoru Lublin Karola Czubaka, który ma aktualnie na swoim koncie 19 bramek.
1: Na zapleczu PKO BP Ekstraklasy o powrót na salony walczyć będzie dzisiaj Śląsk Wrocław, który o 20.15 zagra z Polonią Bytom. Wojskowi w przypadku wygranej zagwarantują sobie bezpośredni awans do Ligi Wyżej.
6: Piłka ręczna.
2: Reprezentacja Polski wywalczyła awans na Mistrzostwa Świata w 2027 roku. Biało-czerwoni zremisowali dzisiaj z kadrą Austrii 30-30, natomiast zwycięstwo 26-25 w poprzednim spotkaniu obu drużyn dało naszym szczypiornistom awans do turnieju głównego. Bramkę na wagę remisu, jedną wentę przed zakończeniem spotkania, zdobył Michał Daszek.
6: Koszykówka.
1: Tuż po północy, a dokładniej o godzinie 2, rozpocznie się ostatnie spotkanie półfinałowe fazy play-off w lidze NBA. Detroit Pistons zmierzą się z Cleveland Cavaliers, gdzie stan rywalizacji wynosi 3-3. W finale konferencji wschodniej wygrany tego spotkania zagra z New York Knicks. Po drugiej stronie Stanów Zjednoczonych w finale konferencji zachodniej zagra obecny mistrz, a więc Oklahoma City Thunder i San Antonio Spurs.
6: Sporty walki.
2: Fani sportu walki znów mają za sobą długą i nieprzespaną noc. Na rozgrzewkę swoje wydarzenie zaproponowała Federacja KSW. W walce wieczoru gali w Kaliszu Piotr Kuberski obronił tymczasowy pas wagi średniej. Reprezentant poznańskiego Ankosu efektownie znokautował Michała Michalskiego już w pierwszej rundzie. Poznaliśmy też nową mistrzynię KSW wagi muszej. Sara Luzar-Smajić zdobyła tytuł, pokonując przez jedną głośną decyzję Wiktorię Czerwińską.
1: W najważniejszym pojedynku gali UFC Fight Night w Las Vegas Arnold Allen pokonał Mela Kizela Kostę przez jednogłośną decyzję sędziów. Najważniejszą informacją w kontekście UFC był jednak powrót po 5 latach przerwy Conora McGregora. Popularny Irlandczyk 11 lipca zawalczy z Maxem Hollowayem.
2: W Inglewood odbyła się również inauguracyjna gala MVP MMA on Netflix. W walce wieczoru Ronda Rousey błyskawicznie uporała się z Giną Sarano. W karcie walk nie brakowało również gwiazd światowego formatu. Były mistrz UFC wagi ciężkiej Francis Ngannou znokautował w pierwszej rundzie Filipa Linsa. Mike Perry zdeklasował Nate'a Diaza, który nie został dopuszczony do trzeciej rundy pojedynku. Z kolei były mistrz KSW Saladin Parnas udanie zadebiutował na amerykańskim rynku, wygrywając przez TKO z Kennym Crossem.
6: Sporty motorowe.
1: Max Verstappen nie napisał historii podczas 24-godzinnego wyścigu na Nürburgringu. Holender mógł zostać w ten weekend drugim, po Nikim Laudzie, mistrzem świata F1, który wygrał prestiżowy maraton w popularnym zielonym piekle. Verstappen był na dobrej drodze, by tego dokonać. Jego ekipa spisywała się bardzo dobrze i na około 3 godziny przed końcem prowadziła z przewagą 49 sekund. Wtedy też w Mercedesie zespołu pojawiła się usterka mechaniczna, która uniemożliwiła dalszą jazdę i zmusiła do wycofania się. Kolejny wyścig Verstappena już w Formule 1 odbędzie się w następny weekend w Kanadzie.
6: Żużel.
2: Orlen Oil Motor Lublin przed tą kolejką był jedynym zespołem PGE Ekstraligi, który nie zaznał goryczy porażki. Koziołki próbują przedłużyć zwycięską serię i od godziny 17 rywalizują w Lesznie z tamtejszą Fogo Unią. Mecz już dobiega końca, zostały nam ostatnie biegi, a więc o samym spotkaniu powiemy po krótkiej przerwie.
6: Tenis.
1: Trwają ostatnie przygotowania formy przed zbliżającym się wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. W finale prestiżowego turnieju ATP 1000 w Rzymie grają ze sobą lider światowego rankingu Jannik Sinner oraz Casper Ruud. Spotkanie w Rzymie już w tym momencie się zakończyło, no i można powiedzieć, że faworyzowany Włoch Jannik Sinner no nie zawiódł. W dwóch setach 6-4, 6-4 pokonał Caspera Ruuda, walczącego dosyć mocno z kontuzjami w ostatnich miesiącach. No cóż, przed Jannikiem Sinnerem już tylko najważniejsza rywalizacja tej części sezonu, a więc wielkoszlemowy Roland Garros w Paryżu.
6: Siatkówka.
2: Przed nami najważniejszy mecz europejskiej siatkówki klubowej. W wielkim finale Ligi Mistrzów ponownie znalazł się polski

0: na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
1: Reklama. Radio.

0: Lublin to sport.
1: Przed kilkoma minutami zakończyło się spotkanie FOGO Unii Leszno z Orlen Oil Motorem Lublin. No i mamy pierwsze zaskoczenie w sezonie, bo żółto-biało-niebiescy przegrali w samej końcówce 44-46. Samo spotkanie śledził nasz reporter Michał Kicia, który nie udał się do Leszna, natomiast bacznie obserwował poczynania naszych żużlowców. Jest on także ze mną w studiu i opowie Państwu co nieco o samym spotkaniu. Cześć Michał.
2: Cześć, cześć. Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Dzisiejszy mecz dla Motoru był pierwszym wyjazdowym sprawdzianem. Wcześniej tylko raz mierzyli się w delegacji, natomiast było to spotkanie z Włókniarzem Częstochowa, więc pojedynek z FOGO Unią Leszno był bardzo wysoko sklasyfikowany, jeśli chodzi o tegorocznych rywali.
2: Tak, ta forma w ogóle Motoru była w tym sezonie taka mocno niedoszlifowana. Tutaj mówię bardziej o tym przełożonym meczu, który będzie za tydzień, 24 w niedzielę, właśnie w Gorzowie. Kolejny wyjazd, który wcześniej z tej drabinki nam wyskoczył i więcej tych spotkań jeździł Motor na swoim torze.

0: wiadomo. Te tory, no szczególnie w Lublinie, daje pewną przewagę drużynie, dlatego tutaj troszeczkę łatwiej i też motor wygląda na dużo mocniejszą niż rzeczywiście się okazało to przy tym starciu wyjazdowym.
1: No i nie było to tak łatwe spotkanie, jak oglądaliśmy chociażby w ostatnich kolejkach. Do połowy meczu prowadzili gospodarze, a fenomenalnie spisywał się Benjamin Cook, który na tamten moment miał w okolicach 7 punktów. Dodatkowo problemy Fredrika Lindgrena nie zapowiadały kibicom nic dobrego.
0: Tak, to kolejna rzecz właśnie taka bardzo negatywna, jeśli chodzi o to spotkanie, bo bardzo ostre, no, bardzo ostre ataki, bardzo ostre blokowanie na torze w Lesznie. Tutaj ten wypadek Fredrika nie był jedynym wypadkiem w tym spotkaniu, bo również Piotrek Pawlicki no, leżał, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, przy kontakcie z Bartkiem Bańborem już na późniejszym etapie rozgrywek. Jednak wypadek Fredrika, nie oszukujmy się, był kluczowy dla rozwoju tego spotkania. Ta różnica zaledwie 2 punkty, gdyby Fredrik był, no możemy teraz gdybać, no ale na pewno nie zobaczylibyśmy w tej końcówce samej, w biegu 12 dwóch juniorów po naszej stronie, czy po stronie lubelskiej drużyny, więc tutaj zdecydowanie duży minus, no i pech drużyny z Lublina.
1: Od trzeciej serii wynik powrócił do normy, chociaż na chwilę, bo motor wyszedł na prowadzenie. Bartosz Marzlik był nieomylny. Tutaj chyba wielu kibiców nie zaskoczymy tym zdaniem, kończąc każdy bieg na pierwszym miejscu, a pomagał mu Kasper Woryna, który też na tamten moment rozgrywał bardzo dobre zawody.
0: No tak, Bartek jednak drobną wpadkę miał, tam jedno oczko raz przywiózł zamiast ruki, ale oczywiście no nie ma co się tu czepiać, bo 13 punktów, no nie każdy tyle punktów zdobywa. Kasper rzeczywiście w tej końcówce też bardzo dużo dodał, bo ten jego pierwszy bieg, no taki nieudany, ta zerówka, później te trójki i jedynka, łącznie 10 punktów, tak powiedziałeś, fenomenalna forma Kaspra Woryny, ale myślę, że też bardzo ważnym elementem była dzisiaj forma juniorów. Bartek Bańbor, który był w stanie powalczyć właśnie z Piotrkiem Pawlickim w tym feralnym biegu, gdzie Piotrek ostatecznie niestety upadł na żużel, na tor. Bardzo dobra forma juniorów.
1: Po drugiej stronie natomiast punktował, tak jak wspominałem, Benjamin Cook. Finalnie skończył on mecz z 11 punktami. Natomiast był też drugi bohater z Leszna, który trochę tych oczek przywiózł.
0: Tak, Nazar Parnicki, który tak naprawdę od początku sezonu nie schodzi poniżej 10 oczek. Fenomenalna forma naprawdę juniora z Leszna. Tak troszeczkę zrobił nam wszystkim nowym liderem Byków. Rzeczywiście obok Piotrka Pawlickiego i Benjamina Cooka był takim zdecydowanym liderem. Początek trochę, myślę, nie do końca przy tego biegu juniorskiego, tak jakby sobie wymarzył, no ale dalej 12 plus 3 bonusy przy jego nazwisku. Kolejne takie spotkanie, no myślę, że możemy spodziewać się jeszcze tylko więcej.
1: W okolicach których biegów koziołki przegrały sobie ten mecz? Wynik był, jest bardzo stykowy, 44 do 46, więc spoglądając czysto statystycznie, sugeruje nam to, że wszystkie biegi były bardzo wyrównane, tak jak i całe spotkanie. W którym momencie wiadomo już było, że koziołki nie przywiozą punktów do Lublina?
0: Ja myślę, że jeśli chodzi o te same emocje z wynikiem, no to wszystko rozstrzygnęło się w końcówce, ale tak naprawdę mecz rozstrzygnął się w tej pierwszej serii, kiedy Fredrik Lindgren został nie wprowadzony, tylko włożony na noszach do karetki, bo wtedy tak naprawdę szanse Lublina diametralnie spadły w dół. Także oczywiście jeśli chodzi o wynik i zakończenie, walczyli do samego końca, 46 w biegach nominowanych tak naprawdę, wszystko się zdecydowało jeszcze w tym 15, można było uratować remis, tak się nie stało, Piotrek Pawlicki przydzielił parę z Marzlik Woryna i rzeczywiście tutaj w tych ostatnich biegach wszystko się wydarzyło.
1: Tutaj należy trochę uspokoić lubelskich fanów. Fredrik Lindgren, mimo że opuścił stadion w karetce, czuje się bardzo dobrze pomimo tam minimalnych urazów, możliwe, że nawet będzie w stanie kontynuować ten sezon już w kolejnej kolejce.
0: Narzekał na ból właśnie w barku i w jednej z nóg, także rzeczywiście powinno być w porządku. Czy zobaczymy go w Grand Prix, to jeszcze jest na pewno niewiadoma, ale wszystko może się okazać.
1: Wspominaliśmy o Bartoszu z Marzliku, Kacprze Worynie i Bartoszu Bańborze. Wszyscy żużlowcy z Lublina, twoim zdaniem, prezentowali się na miarę swoich możliwości i czy po prostu brak Lindgrena spowodował, że żółto-biało-niebiescy przegrali to spotkanie, czy jednak któryś z żużlowców mógł zaprezentować się lepiej?
0: No pójdziemy trochę w takie czepialstwo teraz, myślę, że z mojej strony, no ale Martin Waculik, który przychodził jako lider, zrobił zaledwie 4 punkty i to nawet nie chodzi o to, że on zrobił 4 punkty i przegrywał, bo no powiedzmy wyglądał gorzej No, on wyglądał gorzytko, na tyle gorzej, że niestety nie nawiązywał walki z przeciwnikami nawet do tego stopnia, więc ja uważam, że tutaj, jeśli chodzi o Martina, no tu trzeba coś zmienić, trzeba coś poprawić, bo to nie jest pierwsza taka wpadka Słowaka, to nie jest pierwszy mecz, gdzie ta czerwona lampka się pali, no bo tak naprawdę od początku sezonu on nie zapewnia takiej przewagi i nie prezentuje takiej formy, jak to było jeszcze w Gorzowie.
1: Kolejny mecz i po raz kolejny Żużel będzie po stronie gości, jeśli chodzi o perspektywę Lublinian. Ranga rywala wydaje się podobna, ale oświeć mnie, jeśli się mylę.
0: Tak, no Gorzów myślę, że może być nawet trudniejszym rywalem. To jest ten zaległy mecz właśnie, o którym wcześniej rozmawialiśmy, 24 w niedzielę, tak jak wcześniej wspominałem. Mecz z Gorzowem może być o tyle ciekawszy, że tam jest, no może podobnie jeśli chodzi o juniorów, chociaż Oskar Opalu w tym sezonie troszeczkę mniej wyraźnie, chociaż z drugiej strony mamy Czecha Bednara, który również świetnie się spisuje, 12-8 punktów w ostatnich kolejkach. Bardzo równy jest Gorzów w tym sezonie, naprawdę bardzo fajny skład udało im się ułożyć właśnie na ten sezon. Może oprócz Pawła Przedpolskiego, który ma swoje problemy, ale tą drugą linię robi, zdecydowanie robi swoją robotę. Problem za to pojawił się w drużynie z Lublina, no bo bez Fredrika Lindgrena zdecydowanie nie będzie to takie łatwe. Trzeba będzie wykombinować jakąś zmianę. No i na pewno spotkanie będzie równie albo jeszcze bardziej wymagające.
1: Czekamy w takim razie na kolejną kolejkę PGE Ekstraligi Żużla i spotkanie Orlen Oil Motoru Lublin. Tomie, Michał, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję bardzo.
1: No i odsyłam Państwa ponownie do chwili z muzyką na antenie Akademickiego Radia Centrum, a po kilku minutach będziemy ponownie my przed mikrofonami z kolejnymi sportowymi wiadomościami.
2: Lublin to sport.
3: Reklama.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
3: Reklama.
2: Radio

0: Lublin to sport.
1: Piłkarze Górnika Łęcz nadwoili się i troili, by utrzymać się w Betclic pierwszej lidze. Ostatnim meczem, który teoretycznie mógł jeszcze coś zmienić, było wczorajsze starcie z Odrą Opole. Niestety nie udało się. Górnik Łęczna spada do drugiej ligi, a więcej na ten temat opowie nasz nadworny specjalista od spraw związanych z Górnikiem, Mateusz Bartoszek. Witaj, Mateusz.
2: Witam wszystkich.
1: Zacznijmy od tego, co działo się przed meczem. No, patrząc na przebieg całego sezonu, no, dosyć oczywistym faworytem wydawała się być Odra Opole. Jednak tutaj interesuje mnie, czy ten sobotni mecz faktycznie mógł zmienić jeszcze cokolwiek, jeżeli chodzi o sytuację Górnika Łęczna w ligowej tabeli.
2: Po zwycięstwie Stali Mielec piątkowym, to ten mecz był tylko o to, żeby utrzymać matematyczne szanse, żeby Górnik jeszcze w tej pierwszej lidze pozostał. I jak wiadomo, tych szans nie utrzymał.
1: No to teraz opowiedz nam pokrótce, co działo się na boisku.
2: No, na boisku działo się niezbyt wiele dobrego, jeżeli chodzi o Górnika. Początkowo coś tam próbowali atakować, ale jak zawsze walili głową w mur. Po raz pierwszy w tym sezonie w pierwszym składzie wyszedł Wolsztyński. No i nie pokazał, tak jak w poprzednich meczach, nic nie pokazał. Górnik jak zwykle stracił głupio bramkę w 28 minucie. Guszek nie doskoczył do piłki. Do niej doskoczył za to Felix z Odry Opole. No i był 1-0. Już od razu grało się gorzej Górnikowi. Widać było, że Górnik miał te ciężkie nogi. Piłkarze Górnika czuli presję, czuli to, że to jest mecz o wszystko. W drugiej połowie próbowali atakować. Najgroźniej było po dośrodkowaniach Biedrzyckiego, ale ciężko było im dojść do strzału. Ciężko było w ogóle uderzyć na bramkę. A uderzyć celnie to już w ogóle było ciężko. Nie wiem, chyba 2-3 celne strzały Górnik oddał w całym meczu. W drugiej połowie nawet przycisnął tą Odrę, ale zamiast skończyć się to bramką dla Górnika, skończyło się to bramką dla Odry po kontrze i w ostatniej minucie Odra strzeliła drugiego gola i było już po sprawie.
1: A więcej o tym spotkaniu opowie nam Adam Deja, czyli zawodnik Górnika.
3: Stworzyliśmy bramkę 1-0, w drugiej połowie musieliśmy się bardziej otworzyć i wynikiem tego była druga bramka. No, gdzieś tam się staraliśmy, postawić fragmenta głównie, no ale piłka dzisiaj nie chciała wpaść. Dzisiaj był najważniejszy mecz, no wiemy, że zawiedliśmy i siebie, i kibiców. Możemy to tylko przeprosić i wziąć się do pracy, bo tylko to nam zostało.
1: Statystyki pokazują, że Górnik spisał się jednak mimo wszystko nieco lepiej niż w ostatnich meczach. Czy podopieczni trenera Szatałowa zasługiwali na coś więcej?
2: Mogłoby się wydawać, że tak właśnie po statystykach, ale ja uważam, że Odra wygrała zasłużenie. Górnik walił głową w mur, tak jak mówiłem. Próbował atakować, próbował strzelić, ale robił to tak nieporadnie, że po prostu chyba dobrze, że przegrał. To czy dobrze, że przegrał? No, zasłużenie przegrał. Po meczu asystent trenera, bo trener Szatałow nie mógł wystąpić, nie mógł być na ławce rezerwowych przez to, że dostał czerwoną kartkę w poprzednim meczu. No, po meczu mówił, że właśnie ta presja chyba najbardziej wpłynęła na to, jak wyglądał zespół.
4: No, na pewno chciałbym się z wami tutaj spotkać w innych okolicznościach, natomiast jest to dla nas trudny moment. Matematyka jest dla nas nieubłagana. Co do samego meczu, no, liczyliśmy na zdecydowanie więcej. Przede wszystkim źle weszliśmy w to spotkanie. Obciążenie, które gdzieś się działo z tyłu głowy, było widoczne. Może po zdobyciu bramki troszeczkę ruszyliśmy do przodu, natomiast to na dzisiaj na zespół Odry nie wystarczyło. Oczywiście gratuluję przeciwnikom wygranej. Cóż mogę powiedzieć więcej?
1: Wiem, że czas na dłuższe podsumowanie jeszcze przyjdzie. No jednak według ciebie, jakie były główne czynniki tego, że klub, który jeszcze 4 lata temu grał w Ekstraklasie, spada do drugiej ligi? Co tam się wydarzyło?
2: Pewno problem były finanse, bo Górnik trochę się właśnie zadłużył, walcząc o powrót do tej Ekstraklasy 2 sezony temu. Wtedy to się nie udało, awansował Motor zamiast tego. I Górnik od tamtej pory się boryka z tymi finansami, jest coraz gorzej. W tamtym sezonie jeszcze jakoś to wyglądało, w tym próbowali stworzyć zespół po części z zawodników, którzy najwyżej grali w trzeciej lidze. No nie mogło się to udać. Dyrektor sportowy Leandro na początku sezonu ściągnął zawodników, o których nikt nie słyszał, a którzy nawet w tych trzecich ligowych zespołach wcale nie wyróżniali się jakoś zbytnio, nie wiem, albo mieli jakichś dobrych agentów, albo jakieś układy z Leandro, który dobrym zawodnikiem był, ale jako dyrektor sportowy się kompletnie nie sprawdził. No i kibice głównie oskarżają właśnie Leandro o to. Ja uważam, że też trochę się do tego przyczynił poprzedni prezes, no bo to jednak on go zatrudnił i pozwolił ściągać zawodników, którzy nie mieli żadnych predyspozycji do tego, żeby występować w tej pierwszej lidze.
1: A jeżeli chodzi o kontuzję, bo zdaje się, że Górnik Łęczna dosyć mocno w ostatnim czasie zwłaszcza się z tym musiał borykać.
2: Tak, kontuzje, no to już na jesieni te kontuzje były bardzo widoczne, zwłaszcza kontuzja Bartka Śpiączki, który ciągnął ten zespół na pierwszych kolejkach, zdobywał te bramki. Myślę, że jakby Bartek Śpiączka nie dostał tej kontuzji wtedy we wrześniu, to mógłby to wyglądać inaczej. Górnik mógłby być w innym miejscu tabeli. No poza tym kontuzje to już pod koniec sezonu widać było, że kontuzje Górnika po prostu zjadły. Mówi się, że pokaż mi swoje ławki rezerwowych, to powiem ci, jak mocny jest twój zespół. No i Górnik tej ławki rezerwowych nie miał. Po prostu ci, którzy mieli być zmiennikami, którzy mieli wejść na drugą połowę, na podmęczonego rywala, musieli grać od pierwszej minuty, dlatego, bo po prostu nie było kim grać. Tak, Górnik, z tego co pamiętam, chyba ma 8 zawodników kontuzjowanych. W tym pewnie
1: z 6... A z czego według ciebie może wynikać taka plaga kontuzji? Czy to jest jakiś nie do końca przemyślany system treningowy? Jak to może być według ciebie?
2: Myślę, że tak. Myślę, że trochę Szatałów mógł ich, kolokwialnie mówiąc, zajechać w zimą. No tak, kiedyś tak się trenowało, żeby zawodnicy biegali przez 90 minut na świeżo. I do końca walczyli. No Górnik walczył do końca, ale jak widać te kontuzje mięśniowe po prostu przytrafiały się zbyt często. No, czyli coś musiało być nie tak. Nie wiem, czy to trener Szatałów ustalał te jednostki treningowe, czy tam jego asystenci. Tam chyba jeden z asystentów akurat był za to odpowiedzialny, ale już nie pamiętam dokładnie nazwiska. No i niestety, no, nie było kim grać. No, poza tym jeszcze kolejnym aspektem jest to, że Górnik grał praktycznie bez napastnika. Nawet jak zakontraktowali Paryska i Wolsztyńskiego, no to zdobyli tyle bramek, co my tutaj razem wzięci, czyli zero. Niestety, no jak się nie zdobywa bramek, to nie da się wygrywać meczów, tak? No chyba najlepiej obrazuje to, że na wiosnę jednym z najlepszych strzelców jest obrońca, który ma 3 bramki. No niestety, no kontuzje, brak skuteczności, złe decyzje kadrowe i przespana jesień chyba, bo to tak 11 punktów na jesieni sprawiło, że Górnik już na starcie wiosny był głównym kandydatem do spadku. Jakoś to wiosną wyglądało, próbowali atakować. Była ta nadzieja po kwietniowych meczach, po zwycięstwie z Chrobrym Gogów, z Miedzią Legnica, czyli zespołami, które walczyły ekstraklasę. Ale potem coś pękło. Myślę, że też ta kontuzja Jaroszyńskiego, który już zaczął tak być takim szefem tej obrony i ta obrona zaczęła jakoś wyglądać w meczu z Chrobrym, z Miedzią, to potem bardzo łatwo stracone bramki z niczym i tylko remis. No i wysoka porażka ze Śląskiem. Myślę, że to też mocno wpłynęło na morale zespołu, bo przegrać 0-4 u siebie przy prawie że pełnym stadionie, no to na pewno mogło podłamać chłopaków.
1: Czy wobec tego wszystkiego, co powiedziałeś do tej pory, czy to jest już moment, żeby lekko zacząć kwestionować pracę Jurija Szatałowa? Jak ty możesz ocenić to, co do tej pory, jak to do tej pory wyglądało po jego powrocie do Łęcznej?
2: Szatałów raczej nie jest tu głównym winowajcą tego, że Górnik spadł, bo jednak na wiosnę Górnik zdobył 16 punktów, podstawił się wyżej renomowanym zespołom. Oczywiście mógł wyciągnąć więcej z meczów z Stalą Mielec czy z GKS-em Tychy, czyli zespołami, które też walczyły o utrzymanie. Może jakby tam wyciągnął więcej tych punktów, to wyglądałoby to inaczej. Górnik jeszcze miałby jakiekolwiek szanse w ostatniej kolejce. Więc Szatałow nie wiem, czy zostanie na kolejny sezon, bo to już jest dość wiekowy trener i on też wrócił po emeryturze po kilku latach. Myślę, że pozytywnie można ocenić jego kadencję po powrocie, no ale może też potrzeba świeżej krwi, może jego asystent to przejmie, Łukasz Mierzejewski. Zobaczymy, no jeszcze niech Górnik dogra ostatnią kolejkę. Jeszcze nie wiadomo właśnie, czy tam bocznymi drzwiami jakoś się nie utrzyma, bo tam wieczysta, wiadomo, coś tam kręci jej właściciel, że niby mają awansować, mają grać o awans, ale jednak są przecieki medialne, że Kwiecień ma iść do Wisły, a Wieczysta ma się wycofać. No więc zobaczymy, ale to też trzeba z drugiej strony, Górnik musi utrzymać to 16 miejsce, bo czyha na nie Zniż Pruszków. No więc, raczej Górnik zagra w przyszłej sezonie w drugiej lidze.
1: No i tak już na zakończenie. Patrząc na to, co się dzieje obecnie w trzeciej lidze, no to jest spora szansa, że zobaczymy w przyszłym sezonie derby Lubelszczyzny pomiędzy Awią Świdnik a Górnikiem Łęczna. Jak się na to zapatrujesz?
2: No na pewno będzie to ciekawy mecz, bo i kibice Awi i Górnika też nie są w najlepszych stosunkach, więc chyba jedyny pozytyw tego, że Górnik spada z drugiej ligi, to jest to, że właśnie będą derby z Awią, no i może derby z Chełmianką, chociaż dzisiaj Chełmianka zremisowała i znowu spadła na trzecie miejsce w tabeli. No zobaczymy, ile będzie zespołu z Lubelszczyzny w drugiej lidze. Na pewno, raczej co najmniej dwa będą, tak? Awia i Górnik. Oby im się wiodło jak najlepiej, oby nie spadły po jednym sezonie, żeby Górnik nie spadł jeszcze niżej, a Awia trochę dłużej pobyła na tym poziomie centralnym. No myślę, że będą to ciekawe mecze i fajnie będzie kibicować dwóm zespołom z Lubelszczyzny i obserwować ich poczynania na poziomie centralnym.
1: Bardzo dyplomatyczny Mateusz Bartoszek był dzisiaj moim i Państwa gościem w studiu. Dziękujemy Ci, Mateusz, za te wszystkie podsumowania tego, co działo się z Górnikiem Łęczna w tym sezonie. No i mamy nadzieję, że zespół z Łęcznej wróci do nieco wyższej dyspozycji, ale już niestety w drugiej lidze.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Lublin to sport!

0: Lublin to sport.
1: Motor Lublin remisuje z Krakowią 3-3 w pełnym emocji meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Motorowcy do 87. minuty przegrywali już 1-3. Fantastyczna końcówka w ich wykonaniu pozwoliła wyszarpać jeden bardzo ważny punkt.
2: Motor był jednak w korzystniejszej sytuacji niż rywal, mając 4 punkty zapasu nad strefą spadkową. Poprzednie spotkanie obu zespołów, przypomnijmy, zakończyło się zwycięstwem żółto-biało-niebieskich wynikiem 2-1.
1: Na pierwsze trafienie nie trzeba było długo czekać. Już w 9 minucie na listę strzelców wpisał się Mateusz Klich za sprawą uderzenia z dystansu. Kwadrans później odpowiedzieć mógł Ndiaye, który lobując wychodzącego z bramki Madejskiego trafił jedynie w słupek. Po 3 minutach w polu karnym bliski gola był także Paweł Stolarski, lecz niefortunnie piłka zamiast zmierzyć do bramki odbiła się od jednego z jego partnerów.
2: Starania motorowców w 37 minucie przełożyły się na zamierzony efekt, gdy po dośrodkowaniu Wolskiego z rzutu rożnego futbolówkę do siatki głową skierował Czubak. W 44 minucie piętką próbował także Van Heven, a niewiele później kapitalną interwencją popisał się Tratnik, ratując remis przed przerwą. Tak na pomeczowej konferencji podsumował spotkanie trener Motoru Lublin Mateusz Stolarski.
3: Cieszę się z tego comebacku mojego zespołu, bo po prostu trzeba oddać szacunek, że w tym trudnym momencie wróciliśmy do gry i zakończyliśmy ten mecz z jednym punktem.
1: W drugiej odsłonie spotkania golkiper Motoru po raz kolejny pokazał, że można na nim polegać, gdy odbił strzał Al-Amariego z dystansu w 60. minucie. Niestety 3 minuty później w starciu z tym samym zawodnikiem Słoweniec nie miał już szans. Sprawy pogorszyły się jeszcze bardziej, gdy przyjezdni wykorzystali błąd gospodarzy, którzy po przejęciu podania Matysa w polu karnym za sprawą Charpentiera podwyższyli prowadzenie na 3-1.
2: Kiedy wydawało się, że wszystko zostało rozstrzygnięte w 87. minucie, niezawodny Karol Czubak dał nadzieję, zdobywając gola kontaktowego, lecz czasu było coraz mniej. Wtedy parę minut później do akcji wszedł Kacper Karasek, który świetnym uderzeniem głową pokonał Madejskiego, a więc byłego golkipera żółto-biało-niebieskich. Jego premierowy gol w barwach Motoru okazał się być na wagę remisu, a co najważniejsze, utrzymania w lidze. Takimi słowami atmosferę podczas meczu skomentował szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich.
3: Atmosfera, która była na stadionie nawet przy wyniku 3-1, podniosła bardzo, bardzo zespół, dała taką nadzieję, że ten mecz się jeszcze nie skończył.
1: Motorowcy z zapewnionym bytem w Ekstraklasie mogą odetchnąć i z ulgą podejść do ostatniej 34. kolejki, w której na wyjeździe zmierzą się z Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się 23 maja, pierwszy gwizdek o godzinie 17:30.
0: Lublin to sport.

0: Lublin to sport.
1: PGE MKS Elwold Lublin wciąż ma szansę na Mistrzostwo Polski. Lubelskie szczypiorniski pokonały Enea MKS Gniezno w ostatnim domowym meczu dobiegającego do końca sezonu. Więcej o tym spotkaniu opowie Bartosz Litwin.
2: Starcie przedostatniej serii Orlen Superligi Kobiet w Lublinie było pełne zaskoczeń i wzruszeń. Sztab szkoleniowy Biało-Zielonych miał niełatwe zadanie. PGE MKS Elwold Lublin boryka się pod koniec sezonu z plagą kontuzji. Kilka zawodniczek, by załatać dziury w składzie, grało na innych pozycjach niż są do tego przyzwyczajone. W ich grze jednak zupełnie nie było tego widać. Lublinianki od samego początku zdominowały przyjezdne z Enea MKS-u Gniezno. W 8 minucie prowadziły już 7-1.
3: No musimy sobie radzić bez lewej ręki na rozegraniu, tak? Także tam troszeczkę inne ustawienia, na pewno to potrzeba czasu, żeby się dziewczyny gdzieś ze sobą zgrały. No i myślę, że z meczu na mecz zaczyna to coraz lepiej funkcjonować. Tak jak mówiłem dziewczynom w szatni, żeby myśleć o piątku, musimy dzisiaj zrobić swoją robotę. Udało się. Naprawdę pierwsza połowa super, same ręce składają się do klasków, to co dziewczyny pokazały, charakter w obronie i przede wszystkim też mądrze pograły w ataku, to co chcieliśmy, żeby się nie spieszyć, wypracować cierpliwie do pewnej piłki i tak też było. Mam nadzieję, że już te kontuzje nas będą omijać. Dzisiaj Ola Rosiak spróbowała troszeczkę tam 15 minut, daliśmy, jak już by wynik był bezpieczny, to chuchamy, że tak powiem, na zimne i daliśmy jej odpocząć, ale myślę, że te pozostałe, które weszły, pokazały, że można na nie liczyć i to jest siła tego zespołu.
2: Podsumował trener zespołu z Lublina Paweł Tetelewski. Po pierwszym kwadransie meczu PGE MKS Elwold Lublin wygrywał 12-5. Dwie minuty później było już 14-5. Po grze lublinianek trudno było zauważyć, z jakimi problemami zdrowotnymi boryka się zespół wicemistrzyń Polski. Były jednak znaki. Wiktoria Gliwińska na środku rozegrania czy Dominika Więckowska zdobywająca kolejne bramki z dystansu to nie są obrazki, które kibice zebrani w hali Globus mogli oglądać często w dobiegającym do końca sezonie. Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 22-11 na korzyść drużyny z Lublina. W drugiej części spotkania można było pozwolić sobie na eksperymenty. Takim eksperymentem można nazwać debiut Nadii Chodoń, która na co dzień jest piłkarką pierwszoligowych rezerw lubelskiego klubu MKS AZS UMCS Lublin. Zawodniczka zajmuje się także szkoleniem lubelskich grup młodzieżowych i z trybun dopingował ją osobisty fanklub.
4: Nadia Chodoń, zawodniczka PGE MKS-u Elwold Lublin po swoim debiucie w Orlen Superlidze Kobiet. Powiedz, jak smakuje to wejście na parkiet? Pewnie na początku sezonu nie spodziewałaś się, że może się taka sytuacja przytrafić.
5: Tak, to prawda, nie spodziewałam się nigdy. Jestem po prostu w takim szoku nadal. Jak byłam mała i siedziałam tutaj na mopach i w ogóle to dla mnie było coś tak nierealistycznego, a teraz biegłam i w ogóle ta widownia, Boże, to jest co innego, jak się siedzi gdzieś, ogląda z boku, a siedzi się na ławce. Jestem bardzo wdzięczna za tę szansę i naprawdę nie do pisania.
4: Masa małych dziewczynek przyszło dopingować swoją trenerkę, która ma zagrać w tym dzisiejszym meczu. Tym bardziej cieszę, że w końcu weszłaś na parkiet i do tego wpisałaś na listę strzelczyn.
5: Tak jest, moje dziewczyny. Naprawdę fajnie, że mogę też im pokazać i zaszczepić taką chęć do tej piłki ręcznej, że one widzą, że na przykład trenerka jakoś gra i one przyjeżdżają na te mecze i takie są szczęśliwe i po prostu najlepsze uczucie. I bardzo, bardzo polecam trenować piłkę ręczną.
4: Pojedziesz z zespołem do Lubina też?
5: Nie wiem, jeszcze nic nie słyszałam, ale no, bądźmy dobrej myśli.
2: Nadia Chodoń zaliczyła debiut, a dla wielu piłkarek było to pożegnanie z lubelską publicznością. Tym chyba najbardziej wzruszającym momentem było wejście do bramki Weroniki Gawlik. Utytułowana piłkarka obroniła rzut karny w wykonaniu gości. Trybuny oszalały. Kibice z Lublina owacjami na stojąco podziękowali zawodniczce, która przez ostatnich 15 lat była ostoją w bramce najbardziej utytułowanego w Polsce klubu piłki ręcznej kobiet.
4: Weronika Gawlik, legenda lubelskiego klubu, legenda PGE MKS-u Elwold Lublin po ostatnim meczu w lubelskiej hali Globus w tym sezonie i po swoim ostatnim meczu w roli aktywnej bramkarki przed lubelską publicznością. Nie muszę chyba pytać, czy to wzruszający moment, bo widzimy sami, ale jakie towarzyszą ci uczucia w tym momencie?
6: O Jezu, jest chyba ich za dużo, żeby je wszystkie wymienić, nie wiem ile mamy czasu. To są na pewno uczucia na takiego jakiejś dumy, ale też smutku, bo jednak kawał życia został za mną tutaj na tym parkiecie, wiele łez, wiele potu i z jednej strony no jest ciężko, ale z drugiej strony no wiem, że to jest dobry moment, że odchodzę na swoich zasadach.
4: Chyba wszyscy dzisiaj byli wzruszeni w momencie, kiedy wyłapałaś tą piłkę z rzutu karnego. Wstały lubelskie trybuny i z okrzykiem radości dziękowały ci za te 15 lat fantastycznej wiecznej pracy na rzecz lubelskiego klubu. To cieszy, że pozostałaś w sercach kibiców, no i pozostaniesz na pewno na długo?
6: Chyba się nie spodziewałam nawet takiego odbioru, takiego podejścia, także jestem bardzo wzruszona. Muszę powiedzieć, że no niesamowicie. Przyszłam dzisiaj na mecz po prostu zagrać, jeżeli się uda wejść na parę minut, jeszcze coś tam pomóc, a no nie spodziewałam się chyba takiej atmosfery, takiego przyjęcia.
4: Dzisiaj wiele się działo rzeczy na parkiecie innych niż przez ten cały sezon. Wiele zawodniczek grało na innych pozycjach niż zwykle. Ty uważasz, że mimo tych braków kadrowych dziewczyny dzisiaj pokazały, że mają serce do walki i w tym ostatnim meczu za tydzień w Lublinie mogą powalczyć o Mistrzostwo Polski?
6: Szczerze mówiąc, obawiałam się tego meczu dzisiaj, wczoraj, właściwie w cały ten tydzień gdzieś człowiek chodził napięty, bo wiedziałyśmy, że mamy te braki kadrowe, ale to, co dzisiaj dziewczyny pokazały na parkiecie od pierwszych do ostatnich minut, bo chyba nie było takiego momentu, że Gniezno w jakikolwiek sposób nam zagroziło, naprawdę napawa optymizmem. Wiadomo, że jesteśmy osłabione, ale chyba sport widział różne rzeczy, więc miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki za to, że ten piątek ponownie staniemy na wysokości zadania.
4: Mają dziewczyny z kogo brać przykład. Wielokrotna mistrzyni Polski, legenda lubelskiego klubu Weronika Gawlik. Czego ci życzyć w twoich dalszych planach?
6: Piątek to złota, a później chyba zdrówka i żeby wszystkie te moje marzenia i założenia, które sobie gdzieś już od paru lat układam na koniec kariery, żeby się udały.
2: Mecz zakończył się wygraną zespołu z Lublina 37-29. Po zakończeniu spotkania kibice mogli pożegnać piłkarki, które po sezonie odejdą z ekipy biało-zielonych. W tym gronie znalazły się Adrianna Górna, Wiktoria Gliwińska, Aleksandra Tomczyk, Simonetta Planeta oraz Dominika i Magda Więckowskie.
7: To był mój ostatni mecz na Hali Globus w tym sezonie. Cieszę się, że mogłam wystąpić w tym spotkaniu. Bardzo dużo radości mi ono dało. Szkoda, że nie mogłyśmy być w pełnym składzie, bo na pewno taki ostatni mecz w sezonie to coś fajnego dla nas, dla kibiców i szkoda, że nie wszystkie zagrały, ale drużynom pokazałyśmy, że naprawdę jeszcze będziemy walczyć w tym sezonie. Trochę czułam przed meczem, że to jest ostatni mecz na Globusie w tym sezonie i naprawdę chciałam go fajnie zagrać i na maksa skoncentrowana podejść.
2: Mówiła po meczu kapitan drużyny z Lublina, Dominika Więckowska. Trzeba przyznać, że pozostawiła po sobie fantastyczne wrażenie. Piłkarka, która znana jest głównie z gry defensywnej, zdobyła tego dnia 4 niezwykłej urody bramki. Najwięcej, bo po 8 goli zdobyły natomiast Daria Przywara i Adrianna Górna. Skrzydłowa żegna się z Lublinem po zaledwie jednym sezonie, ale przyznaje, że zabiera ze sobą tylko dobre wspomnienia.
8: Ta decyzja to była jedna z najtrudniejszych w mojej karierze, bo to, co dostałam tutaj, to życzę każdemu sportowcowi, żeby doświadczył czegoś takiego docenienia mnie. Czułam się doceniona nie tylko jako zawodniczka, ale przede wszystkim jako człowiek, więc nawet jak to mówię, to mam łzy w oczach, więc bardzo dziękuję za to, bo to jest piękne doświadczenie, ale gdzieś mój wiek, moja liczba, a w sporcie to już jest dużo niestety, powiedziała sama za siebie i gdzieś z tyłu głowy zawsze miałam marzenie, żeby wyjechać, żeby spróbować swoich sił w innej lidze, w lidze zagranicznej i stąd ta decyzja, ale tak jak wspomniałam na początku, to była jedna z trudniejszych decyzji w moim życiu i wierzę, że nie będę tego żałowała. Znaczy na pewno nie będę żałowała, bo jako osoba wychodzę z założenia, że wszystko dzieje w naszym życiu się po coś i to się też na pewno dzieje po coś, ale tak, ten rok to było naprawdę coś dużego w moim życiu i dziękuję za to.
2: Tłumaczy zawodniczka biało-zielonych Adrianna Górna. Przed lubliniankami jeszcze jedno, ostatnie zadanie. W najbliższy piątek zagrają na terenie liderek Orlen Superligi Kobiet. Stawką starcia z KGHM Zagłębiem Lubin jest tytuł Mistrzyń Polski.
9: I to by było na tyle, jeśli chodzi o program Lublin to Sport. W przygotowaniu audycji pomogli nam Mateusz Pyczko, Michał Kicia, Mateusz Bartoszek oraz Bartosz Litwin.
10: Za realizację naszych głosów dbał Mateusz Wiak.
9: Lublin to Sport wraca do Was za tydzień o stałej godzinie 19.
10: A za dzisiaj dziękuję Wam już Filip Lech
9: oraz Bartłomiej Płoszaj.
10: Do usłyszenia.
0: Lublin to Sport.

0: to proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.

0: Witajcie!
1: Aż mam ochotę odpowiedzieć, witamy. Bo witamy w niedzielnym, wieczornym bloku audycji muzycznych. Po emocjach sportowych, teraz do 21:00 za górami, Łukasz Komsta. Dobry wieczór, serdecznie witam. Potem zerówka z muzyką lat zerowych, potem basment i do rana świetna muzyka zaprogramowana, wybrana przez muzyczną redakcję akademickiego Radia Centrum. No cóż, może nie walczę w tym momencie ze złem, ale walczę ze snem, dlatego że dzień jest niestety taki, że aż chciałoby się już zasnąć. No ale myślę, że akademickie Radio Centrum sprawi, że spędzicie ten czas wieczorny nieco lepiej niż śpiąc. Partyzan Jam to taki utwór, który troszeczkę się przytrafia na antenie Radia Centrum w tej wersji studyjnej z płyty Muza z roku 2010, w zasadzie końcówki roku 2010. Natomiast to wersja koncertowa z jubileuszu zespołu, koncert w Spodku w roku 2024. No a dlaczego tego słuchamy? Bo to jest piętnastka. Przez w zasadzie pół roku, w roku 2011, ten właśnie utwór po ukazaniu się płyty Muza, a potem jeszcze właśnie utworu Partyzant na singlu, co się stało nieco później, w pierwszej połowie roku 2011, mieliśmy wtedy pół roku bytności Partyzanta na liście przebojów Trójki. To było 28 notowań. Dopiero pod koniec wakacji utwór wypadł z listy. Przez 5 tygodni był na pierwszym miejscu. Przez 5 tygodni. To jest coś niesamowitego. Zresztą chyba na to zasługuje, tak mi się wydaje. Więc w taki rocznicowy, piętnastkowy sposób na początku audycji zapragnąłem go przypomnieć. Natomiast teraz coś całkowicie z innej beczki, tak można powiedzieć, i myślę, że zupełnie coś bardzo, chyba użyję słowa dziwnego. Kilka dni temu miałem przyjemność rozmawiać z dwoma przesympatycznymi kolegami na temat różnych analogowych środków łączności. Kto słucha różnych rozgłośni radiowych, może się domyśla, o czym w tej chwili mówię i co mam na myśli, ale rozmawialiśmy między innymi o telewizji analogowej i o tym, że kiedyś był system PAL i system SECAM, o tym, że system PAL to jest chyba jeden z najbardziej skomplikowanych sygnałów analogowych, jakie wymyślono w historii. Ja sobie wtedy przypomniałem, że kiedyś była taka piosenka, w której refren zaczynał się od słów: spływam z ekranu na twoje ciało w systemie PAL. I to mi jakoś tak utkwiło w pamięci ze względu na to, na te technikalia, bo ja się już wtedy przecież w tamtych czasach też interesowałem trochę elektroniką. No ale nie byliśmy sobie w stanie zupełnie przypomnieć tego, co to była za piosenka. No i to mi dało do myślenia, że muszę tę zagadkę rozwiązać, co wcale proste nie było, bo moje przygody wyglądały mniej więcej tak jak przygody Ala Bandiego w tym słynnym odcinku, o którym już kiedyś wspominałem, kiedy przez cały odcinek nie był w stanie zidentyfikować piosenki, którą usłyszał w radiu. Wpisywałem te słowa w wyszukiwarki internetowe, praktycznie nic się nie znajdowało. Potem, kiedy wreszcie gdzieś tam na którejś stronie wyników wyszukiwania znalazłem jakiś odnośnik, to okazało się, że jest to odnośnik do wersji Disco Polo. I już sobie pomyślałem, że może moja pamięć szwankuje, że może faktycznie to była piosenka Disco Polo, ale niestety to raczej nie byłoby aż tak chyba możliwe, żeby mój mózg aż taką konfabulację wytworzył, bo znalazłem wersję z wokalem męskim jakąś trochę przerobioną, a pamiętam wokal żeński. Czasy dzieciństwa, czasy programu Pierwszego Polskiego Radia, słuchanego na falach długich, jakieś takie niedzielne popołudnie w kuchni. No i w końcu po jakimś dalszym czasie udało się piosenkę zidentyfikować. Udało się również ją w archiwach odnaleźć. No i cóż, rocznica najbliższa w kalendarium jest dopiero w lipcu. Wokalistka urodziła się 15 lipca 1958 roku w Giżycku. Ukończyła średnią szkołę muzyczną w Warszawie. Debiutowała w Krakowie. Współpracowała z Jonaszem Koftą, z grupą 1, z kabaretem pod egidą. Wydała ileś płyt, natomiast to nagranie pochodzi z jej pierwszej płyty winylowej z roku 1988. No więc posłuchajmy. Marlena Drozdowska, Tango Wideo.

Nie wiem jak wy, ale ja myślę, że w tym coś jest, bo może cała płyta jest bardziej utrzymana w stylu, no nie disco polo, ale takiego ówczesnego disco, takiego szlagieru, takiego klimatu prywatkowego, późnego klimatu prywatkowego lat 80. I tak trochę odbiega od stylistyki Radia Centrum, ale tu ja coś czuję takiego, że gdyby z tego tak troszeczkę zrobić coś bardziej z pazurem, no to można by było ten przebój jeszcze raz wylansować. Andrzej Korzyński i Krzysztof Gradowski to są autorzy tej piosenki. To znowu takie nazwiska praktycznie w ogóle nieznane. Tak jak już nie raz wspominałem, ci, którzy piosenki piszą najczęściej pozostają anonimowi, dopiero gdzieś tam na płycie trzeba popatrzeć na ich nazwiska. 515 515 982 to numer SMS-owy. Przez cały wieczór czynny Akademickiego Radia Centrum możecie przesyłać różne wiadomości, nawet wystarczy miasto, gdzie słuchacie, gdzie dociera sygnał naziemny albo sygnał internetowy naszego radia. Będzie nam bardzo miło, jeżeli się zameldujecie. 515 515 982. A my jeszcze pozostaniemy przez moment w muzyce polskiej i to muzyce polskiej lat 80., ponieważ 13 maja minęła rocznica pierwszej płyty wydania, pierwszej płyty grupy Baim. To był rok 1983. Płyta się po prostu nazywała Baim z twarzą Beaty Kozidrak na okładce, z taką dosyć charakterystyczną miną, inną na awersie, inną na awersie. Trójkąty narysowane wokół oczu, tak jakby to były dość nietypowe okulary. Okładka myślę

że znana. Miałem ten winyl kiedyś, tylko powiem szczerze, że go tak zajechałem, że musiałem wyrzucić. Szkoda mi było igły. A to znaczy, że znam na pamięć w zasadzie wszystkie utwory. No i stwierdziłem, że jeśli mamy w audycji Za Górami prezentować coś, co jest mniej znane, to nie będziemy grać Nie ma wody na pustyni, ani nie będziemy grać Józek nie daruje ci tej nocy, bo to są też utwory z tego właśnie longplaya. Dzisiaj posłuchamy Żal prostych słów.

20:21 i to czas, aby pójść troszeczkę poza granicę Polski. Idziemy do Serbii, ale na razie jeszcze nie usłyszymy języka serbskiego, bo wokalistka, która teraz jest na naszej playliście do odtworzenia za chwilę, nagrywa i występuje głównie, tworzy w języku angielskim. Anna Popović to jest serbska gitarzystka i wokalistka bluesowa, urodzona 13 maja, więc kilka dni temu miała urodziny. 1976 rok w Belgradzie. Do połowy lat 90. działała w Serbii. Tam nagrywała z różnymi zespołami. Potem przeniosła się do Holandii, obecnie Niderlandów, a w chwili obecnej rezyduje w USA. Tam też tworzy i tam też nagrywa. W związku z tym jej w zasadzie twórczość nie zdradza tego słowiańskiego pochodzenia. Oczywiście może, jeżeli się wsłuchamy, no to śpiewa z takim nieco słowiańskim akcentem w języku angielskim, ale myślę, że jej wymowa jest na tyle już tam w Stanach znaturalizowana, że trzeba się naprawdę wsłuchać. No i sięgniemy po takie utwory naprawdę klimatyczne. Jeżeli ktoś lubi bluesa, no to w tym momencie na chwilę się będzie mógł zatopić w taki klimat bardzo delikatny, bardzo ekspresyjny, z organami Hammonda, które gdzieś tam w tle sobie grają, także nawet je nie słychać i tylko w pewnych momentach, tak jak ja to nazywam, drapią w szkło i przebijają się. Wtedy się można zorientować, że one są. Będą to dwa utwory z różnych okresów twórczości Anny Popović. Pierwszy się nazywa Slow Dance, a drugi się nazywa Did Somebody Make a Fool Out of You.

Jeśli się komuś spodobało, bo myślę, że chyba komuś na pewno. Taki blues to jest coś dla serca bardzo ciepłego, to przypomnę. Anna Popowicz, belgradzka, serbska wokalistka i gitarzystka bluesowa, aktualnie przebywająca w USA. I w Belgradzie zostaniemy, kiedy w 2020 roku, w Dzień Kobiet, poleciałem do Belgradu. Polska już miała problem z pandemią COVID, natomiast Serbia się jeszcze tej pandemii wtedy opierała, ale potem cała sytuacja się odwróciła, ponieważ w Polsce było trochę to ustabilizowane, natomiast w Serbii zaczęło się pojawiać coraz więcej chorych i to w samym Belgradzie, a potem trzeba było wracać, bo były zamknięte granice i siedzieć na kwarantannie. I niestety pandemia COVID w Serbii pochłonęła sporo ofiar, również wśród osób bardzo znanych na COVID zmarł. Wtedy między innymi ówczesny patriarcha Serbii Ireneusz, a także Zoran Simjanović, który był klawiszowcem takiego zespołu jak Siluete. Urodził się 11 maja 1946, więc wyskoczył w kalendarzu na ten tydzień, aby o nim wspomnieć, a 11 kwietnia 2021 na COVID właśnie zmarł. A zespół Siluete to jest dość ciekawe zjawisko na scenie rocka w Jugosławii, ponieważ można powiedzieć, że są to naprawdę pionierzy rocka jugosłowiańskiego. Wydali tylko 3 płyty epki, to było w latach 60. i 3 single. I sięgamy do singla numer 3, ostatniego jaki nagrali, to jest rok 1977. Znajdują się tam 2 utwory, Placem, czyli Płaczę, oraz Ponocni Wos. Ponocni Wos to jest północny pociąg, ale w języku polskim to może znaczyć zarówno północny taki jak strona świata, jak i północny taki, który o północy odjeżdża. Tutaj jest w języku serbskim jednoznaczność. Chodzi o pociąg, który odjeżdża o północy. Inaczej byłby to Severni Voz. Więc Ponocni Voz i Placem. Siluete w Radiu Centrum.

zapowiedzi dzisiejszej audycji było coś o muzyce francuskiej. No i teraz właśnie na to czas. Być może nie każdy zna taki szczegół z historii przemysłu filmowego. W latach 40. XX wieku w Stanach Zjednoczonych w Hollywood powstała tak zwana czarna lista. Zawierała ona nazwiska wszystkich osób zaangażowanych w przemysł filmowy, zarówno scenarzystów, reżyserów, aktorów czy też producentów, którym powinno się odmawiać pracy w zawodzie z powodu poglądów politycznych, a głównie chodziło wtedy o sympatyków i członków Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. No było to dosyć kontrowersyjne, przez pewien czas na tej liście był nawet aktor Charlie Chaplin, natomiast jeden z filmowców, którzy byli na tej liście, a nazywał się on Julius Dassin, był zmuszony do wyemigrowania całkowicie ze Stanów Zjednoczonych. No i tak się stało. Julius Dassin dotarł do Francji, wtedy właśnie w latach 40. i tam też mieszkał wraz ze swoim synem Josephem Dassin, znanym jako Joe Dassin. Być może gdyby nie ten fakt, to w ogóle nie mielibyśmy do czynienia, nie bylibyśmy świadkami z całą karierą muzyczną Josepha Dassin, znanego jako właśnie Joe Dassin, który w latach 70. był u szczytu sławy, nagrywał piosenki głównie po francusku, ale także po włosku i w innych językach europejskich. I 16 maja mieliśmy rocznicę, to był rok 1969, wydania jego najsłynniejszej płyty. Ta płyta się po prostu nazywała Joe Dassin, ale żeby doprecyzować, bo takich albumów wydał kilka, to jest dość ciekawa sprawa, że w tamtych czasach wydawano kilka albumów, które były sygnowane tylko i wyłącznie imieniem i nazwiskiem wykonawcy. To ta płyta się w slangu fanów nazywa Champs-Élysées, ponieważ tam właśnie był ten najsłynniejszy jego utwór. A my sięgamy po dwa kawałki Joe Dassin, aby to właśnie jego sylwetkę przypomnieć. Pierwszy się nazywa Un peu comme toi, a drugi to A toi, ale A toi to jest wersja tym razem nieco inna, ponieważ już współcześnie wokalistka francuska, która nazywa się Helen Segara, nagrała płytę w duecie z Joe Dassin. Oczywiście Joe Dassin nigdy o tym nie wiedział i się nie dowie, bo od dawna niestety nie żyje. Po prostu wykorzystane zostały oryginalne taśmy z jego wokalem z archiwów studyjnych i do tego została dograna nowa muzyka oraz wokal Helen Segara. Więc oryginalny Joe Dassin, Un peu comme toi i A toi wspólnie z Helen Segara w Akademickim Radiu Centrum.

Joe Dassin zmarł 20 sierpnia 1980 roku w bardzo młodym wieku i było to bardzo nagle, w czasie wakacji na Tahiti. Było to w czasie lunchu. Dostał po prostu ataku serca i niestety jedyny ambulans, który w tamtych czasach na tych rajskich wyspach był, przyjechał dopiero po 40 minutach, mimo że na miejscu był jakiś lekarz, który próbował go resuscytować. To niestety nie przyniosło to żadnego pozytywnego rezultatu. Obecnie spoczywa w Hollywood w Kalifornii na cmentarzu Hollywood Forever. Pozostawił tak naprawdę nie za wiele nagrań, które były jakości naprawdę studyjnej. To znaczy, owszem, wydawał płyty, ale jak przyszło co do czego i trzeba było odkopać do tego projektu, no to Helen Segarra miała trochę problem, bo nie było tego materiału za dużo. Ale myślę, że to się bardzo, bardzo udało. Cóż, czas się żegnać. Godzina 20:54. Został jeszcze jeden utwór. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Łukasz Komsta przed mikrofonem. Żegnam się. Po mnie Radosław Barszcz i audycja Zerówka z muzyką z lat zerowych. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, również pana Roberta Złukowa, który jako stały słuchacz zameldował się dzisiaj z domu. Życzę wszystkim miłego wieczoru, a na deser Van Morrison, bo to też było w zapowiedzi. Mamy rocznicę ukazania się mojej ulubionej płyty Down the Road. To było 14 maja 2002, więc na deser Fast Train. Chyba każdy z nas ma takie momenty w życiu, kiedy rozsypuje się na kawałki, a nie zdaje sobie sprawy z tego, na jak szybkim pociągu się znajduje. To właśnie o tym ta piosenka jest. Miłego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień. Dzięki.

0: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Niedziela 21:00, Radek Barszcz, dobry wieczór. Zaczynamy zerówkę. Połowa maja, a nawet ponad połowa maja, deszczyk pada, bzy pachną. No to jest życie.

To jest życie. A może tylko jego imitacja. Imitation of Life, czyli imitacja życia, 14 maja 2001 roku, czyli 25 lat i kilka dni temu ten utwór i cały album Reveal, pierwszy wydany przez R.E.M. w nowym milenium, obchodził taką właśnie rocznicę. No z nutą melancholii, co zresztą w przypadku zespołu Michaela Stipe'a żadna nowość. Dobry wieczór. Zaczynamy audycję Zerówka, czyli audycję o muzyce i z muzyką z lat 2000. No takich muzycznych wspominek i rocznic będzie dzisiaj wiele, ale najpierw jeszcze postscriptum, dosyć długie zresztą do zeszłotygodniowej audycji, bo tydzień temu wspominaliśmy sobie najlepsze juwenaliowe, kozienaliowe, medykaliowe koncerty z lat 2000 i się okazało, że jedna audycja to jest jednak trochę za mało. Tuż przed końcem audycji dostałem SMS-a, którego już na antenie nie zdążyłem przeczytać. Czytam zatem dzisiaj. Pamiętam moje pierwsze juwenalia, kozienalia w 2005 roku, gdzie byłem na piżamie porno, a było wtedy deszczowo. Do domu wróciłem przegubowym Ikarusem w całych ubłoconych glanach i spodniach. Niezapomniany koncert. Na pewno byłem na Komie, która grała przy akademikach na ulicy Konstantynów, ale to chyba jednorazowa lokalizacja i niestety tylko godzinny koncert. A koncert Lady Punk wspominam w audycji też. Zagrali wtedy same hity, a pan Janusz Panasewicz chyba czymś się wspomagał. To też żadna nowość, taki dopisek mój teraz, ale również świetny koncert, no i dziesiątki koncertów Iry, bo grali praktycznie co roku w Lublinie. Taka historia słuchacza, takie wspomnienie, niestety niepodpisane, niemniej bardzo za tę wiadomość dziękuję. No i co, zaczniemy od tej piżamy. W 2005 roku zespół był dosyć świeżo po wydaniu albumu Bułgarskie Centrum. Nie powiem czego, bo w mediach nie można. Więc przystańmy na tym. Bułgarskie Centrum. No i działo się na tej płycie pięknie.

jak ty. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Pijama porno oczywiście. No, ta piosenka już w naszej audycji była, z gościnnym udziałem Gutka. Moja absolutnie przeukochana wersja. No ale pan Grabasz no też umie. Co oryginał, to oryginał jednak. Gdyby ktoś jeszcze chciał podzielić się swoją historią z Juwe, Kozie czy innych naliów, no generalnie z Dni Kultury Studenckiej z lat 2000, być może często z pierwszych dużych koncertów waszych, naszych, no, naszego pokolenia, to zapraszam do dzielenia się. 515-515-982, ten numer, nasz radiowy numer, nieustannie czeka na wasze wiadomości. Można też przez zerówkowe media społecznościowe, jest Facebook, Instagram, tam proszę szukać zerówka pisane przez 2O, albo na TikToku Radek Barszcz, tam trwa live. I ludzie z Lublina też się tam przywijają. Zapraszam. A my raz jeszcze jedziemy do bułgarskiego centrum, nie powiem czego.

zobaczyć.

naprawdę koniec. Jak będę chciał wstać i wyjść stąd.

0: Thanks for the cooperation. Thanks for the cooperation. Thanks for the cooperation.
1: Thanks for cooperation, Cool Kids of Death. Specjalnie dla TV, chociaż skojarzenie z pewnym radiem, a nawet konkretną audycją też może się nasuwać. U nas dzisiaj w Zerówce ten zespół nie po raz pierwszy, sprawdziłem. Cool Kids of Death pojawili się jeszcze w październiku. No zdecydowanie za rzadko. Zdecydowanie. Nagranie z debiutanckiej żółtej płyty, którą... No jeśli ktoś z Was ma na swojej półce z płytami, to proszę dbać, szanować, pielęgnować, bo to nie są tanie rzeczy. Taka historia moja z Oelixa ostatnio, miniaturka aukcji ze zdjęciem tej żółtej okładki. Na pierwszy rzut oka, super stan, cena 35 zł. No myślałem, że Boga za nogi złapałem. Okazało się, że to jest sama okładka tego albumu. No nie kupiłem. Nie tym razem. Za to dobrze zachowane egzemplarze tej płyty z okładką to są obecnie okolice 500 zł. W audycji ten zespół dzisiaj nie przypadkiem, to bo wspominamy nadal Kozienalia, Juvenalia z lat 2000. 12 maja 2010 roku Cool Kids of Death zagrali na Miasteczku Akademickim, a tuż po nich

Wspaniały to był koncert. Nie zapomnę go nigdy. 12 maja 2010 roku. Jedna z ostatnich okazji, podczas której można było zobaczyć Mysłowic z panem Arturem Rojkiem w Lublinie. I jeszcze jedno wspomnienie z tym wydarzeniem mam związane. Pamiętam, że szukaliśmy wtedy nowego gitarzysty do zespołu i podczas tego koncertu mieliśmy kilka rozmów kwalifikacyjnych. Żaden nie przeszedł, ale finalnie wszystko się dobrze jednak skończyło. Pozdrowienia dla Barta, serdecznego zioma, który nieco później dołączył do zespołu. A to nagranie, które za nami, to oczywiście W deszczu maleńkich żółtych kwiatów, Mysłowic z gościnnym udziałem pani Marii Peszek, a utwór inspirowany niesamowitą, fantastyczną powieścią Markeza 100 lat samotności, którą gorąco państwu polecam. Chociaż to rzecz zdecydowanie starsza niż lata 2000. W pół do 10, 21:30, inaczej mówiąc, słuchacz od historii z pijamą porno, tej wiadomości z początku naszej audycji się podpisał. Pan Robert, pozdrawiam. Miło, że drugi tydzień zerówka gości w twoich głośnikach. No i stworki akrylowe również jak co tydzień się meldują. No fajnie, że jesteście. Cześć. A ja tydzień temu obiecałem, że dzisiaj audycja w dużej mierze poświęcona będzie konkursowi Eurowizji. Ale przyznam wam się szczerze, że czytałem, szukałem i słuchałem, no i zbyt wiele niestety nie mam. Za to no teraz będzie zmiana klimatu o 180 stopni. Przed nami eurowizyjne nagranie, które zawsze chętnie, zwłaszcza na antenie Radia Centrum, gramy. To może być tylko jedno.

Hard Rock Hallelujah i zespół Lordi w swoich niesamowicie koszmarnych albo koszmarnie niesamowitych strojach. To już zależy od punktu widzenia. Wygrali 51. konkurs piosenki Eurowizja dokładnie 20 lat temu, czyli w 2006 roku, wtedy w Atenach. Polskę reprezentował wtedy zespół Ich Troje z Magdą Fem, czyli chyba którąś z kolejnych żon pana Michała, z utworem Follow My Heart, którego ni w ząb nie pamiętam, w przeciwieństwie do Keine Grenzen, czyli również utworu Ich Troje reprezentującego nas na Eurowizji w roku 2003. No i to była piosenka, która w latach 2000 dotarła w tym konkursie najwyżej, bo aż do miejsca siódmego. Kto oglądał wczoraj Eurowizję, a w zasadzie jej finał, palec pod budkę, albo lepiej jeszcze 515-515-982. Ja się obudziłem na wręczaniu punktów po części konkursowej, gdzieś tam mi się przysnęło. No, niesmak dla naszego jury przede wszystkim pozostał, ale czego by nie mówić o samych utworach, uczestnikach, przedstawieniach, to najjaśniejszym punktem tego konkursu i zresztą wszystkich poprzednich jest, jak co roku, pan Artur Orzech, który prowadzi, opowiada, prowadzi narrację dla polskiej widowni przed telewizorami. Świetny radiowiec swoją drogą. Program Zaraz Wracam w niedzielne popołudnia uwielbiałem, chociaż to już kolejna dekada, to lata 2011-2015 mniej więcej. No dobrze, to ja też zaraz wracam. Jeszcze jedno nagranie z Eurowizji z lat 2000 przed nami, a potem pierwsze skrzypce zacznie grać nam zupełnie inna muzyka.

No Cars Go i Arcade Fire, a wcześniej Szwedzi z zespołu The Ark i utwór Warring Kind, który reprezentował ten kraj w 2007 roku na Eurowizji. Oto jeszcze taki dosyć smaczny i strawny wątek tego konkursu i zamykamy ten temat, za to temat grupy Arcade Fire to jest bardzo dobry temat. No Cars Go, nagranie z albumu Neon Bible, rok 2007, drugiego albumu w dorobku tej wyjątkowej grupy, wyjątkowej z wielu względów. Raz, że to rodzinny zespół, chociaż tutaj parę innych przykładów też dałoby się znaleźć, od chociażby Kings of Leon czy The Kelly Family. Jeśli chodzi o Arcade Fire, to raczej w stronę tych drugich. Dwa, to jest jeden z pierwszych tak szeroko znanych i można powiedzieć prekursorów nurtu indie folk popu, który może jeszcze nie w latach 2000, za to już w kolejnej dekadzie zalał rynek muzyczny takimi projektami jak chociażby The Lumineers, Mumford & Sons i im podobnych, i im podobnymi, dziś określanych również jako nurt zwany Millennial Optimist, kojarzony często z męskimi kokami, facetami stylizowanymi na drwali, kawiarniami, burgerowniami, w których robi się rzeczy nieco inaczej. Jest ostatnio nawet taki trend na TikToku. Trochę to straszne, trochę to zabawne, za to na pewno mocno sentymentalne. Dobrze. Album Neon Bible, mimo że tam już kilka naprawdę mocnych utworów było, był tak naprawdę przedsmakiem do kolejnej płyty Arcade Fire, bo tam to działo się już od początku do końca.

Ready to Start, Arcade Fire z albumu The Suburbs, trzeciej płyty tego zespołu nagrodzonej między innymi nagrodą Grammy za najlepszy album roku 2010. No będziemy sobie do Arcade Fire wracać bez wątpienia. Niby Ready to Start, a tu no, powoli w stronę końca. 9 minut zostało do godziny 22. Teraz też będzie muzyczny powrót. Przed nami nagranie, które już w zerówce było, ale jest okazja, wyjątkowa okazja, więc wracamy. W miniony czwartek minęło dokładnie ćwierć wieku od wydania debiutanckiego albumu pana Andrzeja Smolika.

Smolik i Rojek. Po raz drugi dzisiaj pan Rojek. 50881. Co oznacza ten tytuł, ta liczba? Czytałem teorię, że jest to może numer sampla, czy też jakiejś ścieżki dźwiękowej użytej w tym utworze. No otóż nie, prawda jest o wiele prostsza. Zdradził ją sam pan Andrzej Smolik w jednym z wywiadów. Te wszystkie liczby, które pojawiają się w tekście, one sumują się właśnie do liczby 50881, nie wliczając w to oczywiście miliona, który pada w refrenie. Był to zarazem debiutancki singiel z tej płyty, jak i najbardziej znany utwór w dużej mierze, w największej mierze chyba dzięki udziałowi w reklamie sieci komórkowej Era, zwanej Zadzwoń do mamy. Albo Desiderata, bo taki tytuł też się pojawia. Ta reklama była inspirowana poematem Maxa Ermana, który polecam sobie przed snem przeczytać. Niesamowita, ponadczasowa to rzecz. Mówię to o reklamie i no, kiedyś to były reklamy, teraz to nie ma. Za to będzie w tym tygodniu na TikToku film o tej reklamie właśnie. Zapraszam już dzisiaj do zaobserwowania. Radek Barszcz, no i ja się już też żegnam. Do 22 zostały nam 3 minuty. Tuż po zerówce Basement, czyli najlepsza porcja drum and bassów. Zostańcie koniecznie. Ja zapraszam na kolejną audycję już za tydzień o 21 w niedzielę. A na koniec będzie dziś nagranie z płyty, która też w tym tygodniu obchodziła urodziny. Urodziny 24, a tytuł tej płyty to jest 18. No i muszę jeszcze swoją formułkę. Jak zawsze szalenie miło mi tu było być przez ostatnią godzinę. Dobrej nocy, do usłyszenia. Moby.

0: Radio Centrum.
1: Nareszcie 22 na zegarach. Nadszedł czas panowania drum and bassu na antenie Radia Centrum. Przez godzinę, jak co tydzień w niedzielę o 22. Jak co tydzień Piotr Pruchniak przed mikrofonem. Witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj wyjątkowo sam, a więc moja selekcja i miks. Cieszę się, bo od wielu tygodni gościmy DJ-ów na antenie. Za tydzień kolejny gość, lubelski DJ i producent Controles. Także gorąco zapraszam, ale póki co podbijcie basy i zostańcie ze mną.

Dochodzi 23, czas się żegnać. Piotr Pruchniak, kłaniam się nisko. Zapraszam za tydzień, kiedy to Basement zagra dla Was Controles, DJ i producent pochodzący z Lublina. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

się nie słucha, nego tylko rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Peter Baggins, sługa miłości, jestem Peter Baggins. Na twoje przyjemności jestem Peter Baggins. Nie się nie słucha, nego tylko rzadko komuś wpada do ucha. Jestem Peter Baggins, Peter Baggins. No cóż.

się nie słucha, no bo tylko rzadko kogoś wpada do ucha. Jestem Dildo Baggins, sługa miłości, jestem Dildo Baggins, te twoje przyjemności, jestem Dildo Baggins. Nie się nie słucha, no bo tylko rzadko kogoś.

ciemności jestem widobawiec. Mnie się nie słucha, nawet nie do rzadko kogoś.

0: zrobię wystawę swych wad. Podpiszę, to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio Centrum.
3: One, two!

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

No ale duszno tu, ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta.